0: It can always be used in an office where we're working all day. It's precious.
1: 还有顾客因空手而归，怒火中烧。
2: To begin with, advertising aircon isn't really normal. You know that maybe 100 people will show up, but they only make 10 units available.
1: 法国近日刚刚遭遇过一轮罕见热浪，全国多数省份发布高温红色预警。法国公共卫生署公布的初步数据显示，这一轮高温期间死亡人数明显上升，增幅在高温红色预警地区更为明显。据法国媒体报道，本周末法国又将迎来新一轮高温天气。
3: 近日，热浪席卷欧洲多地，位于东欧的波兰是受影响最严重的国家之一。持续高温的同时，波兰有近一个月没有有效降雨。总台记者走访了位于波兰东部的一位种植冬小麦、油菜等作物的农户弗洛基克，他说，一周的高温毁掉了一年的心血。
1: 弗洛基克所经营的农场位于波兰东部地区，每天他都要冒着酷暑到地里查看农作物的受损情况。弗洛基克告诉记者，眼下田野里的黄色并非预示着丰收，恰恰相反，那是高温炙烤下作物枯萎的颜色。现在正处于冬小麦灌浆的关键时期，高温会导致麦粒干瘪，品质下降，最终影响收成。
4: The high temperature can boil this. The temperature makes it dry too muchAnd this grain will weight not as much as it will be, so the yield will be lower. And the quality of grain will be worse. The amount of flour from the wheat will be less, so even the price for this winter wheat can be worse, because it will have not the quality that the mill needs.
1: 据弗洛基克估算，高温干旱已经对农作物造成严重损害，今年冬小麦和油菜籽的收成至少将减少10%。
4: I'm planting it in September and harvesting in August. It's almost 11 months of the production process, and we have just 1 week of high temperatures, and the yield is going down. It's pity.
1: 弗洛基克介绍说，面对高温，许多像他一样的农户都坦言无能为力。在波兰，像冬小麦、油菜这类作物很少采用灌溉系统，因为建设和运营成本高昂，且政府对地下水开采有严格限制。灌溉通常只用于草莓、蔬菜等经济作物的小规模种植。
4: I can do nothing, just watch. Because even if I have the watering,systems. In this temperature, it's not effective.
1: 波兰气象与水资源管理研究所发言人普拉谢克说，波兰上一次遭遇高温天气还是在2019年，部分地区的温度达到了38摄氏度。随着气候变化的发展，今后波兰夏季高温会愈加频繁。
5: To znaczy, upały są no bardzo niekorzystne dla rolnictwa, no chociażby dla roślinności. Większość jakby roślinności naszej no przystosowana jest do nieco niższych temperatur. Tutaj głównie należy te rośliny nawadniać. I to, że występują opady konwekcyjne, no to one nie są w stanie zasilić wód gruntowych, ponieważ gleba nie jest w stanie infiltrować w głąb ziemi, tylko po prostu spływa powierzchniowo, doprowadzając do tak zwanych flash foodów. Także no, trudna sytuacja dla rolników, którzy muszą zmagać się właśnie z tą niekorzystną sytuacją.
6: Nim 正在收看的是新闻直播间。
3: 国家发展改革委7月3号发布消息，今年2000亿元超长期特别国债支持两新设备更新资金已全部下达。
7: 据了解，国家发展改革委已于近日下达今年第三批设备更新项目清单和资金安排，支持能源电力、物流、教育、养老机构、线下消费商业设施、老旧营运货车、住宅老旧电梯等领域设备更新和老旧小区加装电梯。至此，今年全年2000亿元设备更新资金总额已全部下达完毕，共支持22个领域，约1.1万个项目，对加快产业升级、促进绿色发展。